0: 공간이 꽤 넓었어요. 원래 전쟁과 화재를 알리는 감시탑인데 나팔수가 상주하면서 사람들에게 위험을 알렸다고 합니다.
1: 진더블리.
2: 진더블리.
1: 어디오스. 아, sporego czasu.
3: 와우.
1: Mniej więcej 200 lat.
3: 아하.
1: 호체. Jest 9:45. Za 15 minut są kolejne 4 hejnały do zagrania.
4: W lewej gablocie mamy 7 hejnalistów wszystkich. So, jesteśmy podzieleni na 3 zmiany. Podwójna obsada i jeden dodatkowy.
3: I czuje jakieś bądry długie?
4: To są hejnaliści w stanie spoczynku. Nie wszyscy jeszcze żyją. To są ci, którzy zakończyli swoją służbę.
3: Jeśli napalsuga 되려면 어떤 조건인 같은 게 있어요?
4: Takich samych jak na podział bojowy do Straży Pożarnej. A oprócz tego jeszcze wykazać umiejętność grania na trąbce.
0: 트럼펫 연주 실력은 기본이고 체력 검사와 고소공포증 테스트를 통과해야 나팔수가 될 수 있다고 합니다. 10시 1분 전. 드디어 연주가 시작됩니다.